0: MTN zero msamu nkaga na mnana, nkaga chinana, nkaga na itano. Sabake mainga wenu idinga yeye kajatu baza. Hello.
1: Hello DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Mwa natu waleza sebo.
0: Yabale kuuliza.
1: Eee baba nitu sawa ya kemba.
0: Kemba chie.
1: Eee omukwano kweni na kugwo mama.
0: Omukwano kweni na kugwo mama.
1: Eee.
0: Kemba chako.
1: Baby. Kapalato.
0: Baketa batia.
1: Omukwano kweni na kugwo baby.
0: Nalonda ne mala malamu.
1: Eh malamu malamu bakuongere.
0: Eh kale.
1: Eh ono majoso okufuna bere bi.
0: Kale sewe wale kubangulio. Ngulio ulilisa badis DJ Fanta Mr. Vibes tuwe sikira. Kemba konsa manze kenkuwa. Aegeza kuinolupa na utusaba kemba nga yeka. Tuwa tuwe na vibe.

leta bukoli muleire kastoji ulile babukoli muleire enyu ulile mbeire mama ukoli bukoli bukoli bukoli bukoli bukoli bukoli bukoli jikube jikube leke yogere.